0: Empire of the Sun in a Walking on a Dream, sami hiti Radio City, še minuta, ne, kaj te govorim jaz, še 11 minut in ura bo pol 7.
1: In tukaj so temperature v tem jutru Maribor 3 stopni.